wieje, u mnie porządeczek, porządeczek taki, jaki ja se sama przyjacianku przyjaciel. Dam koniowi siana, przyjacianku przyjaciel. Dam koniowi siana, dam koniowi siana i obroki, obroka tobie Jasieńku. Sześć poduszek pod boka tobie Jasieńku. Sześć poduszek pod bok, sześć poduszek pod boka, siódmo pod głową jeszcze ci mój Janku. Dogodzić nie mogę jeszcze ci mój Janku, dogodzić nie mogę. Dogodzić, dogodzić, abyś tylko chciała, rozbiecę łóżecko i połóż się sama, rozbiecę łóżecko i połóż się sama. Rozbierę, a kłaść się nie będę, bo swego wianeczka podbędę, podbędę, bo swego wianeczka podbędę, podbędę. Nie podbędzie sama, podbędziem oboje, będziemy się dorabiać, chlebusia we dwoje, będziemy się dorabiać, chlebusia we dwoje, chlebusia we dwoje i z flaseczką wina, żeby dał Pan Jezus, najpierwszego syna, żeby dał Pan Jezus, najpierwszego syna, najpierwszego syna.

Paskółeczka, posłuchajcie wszyscy, co się potem stało, córce rozkwitało, matce zapliśniało, córce rozkwitało, matce zapliśniało. Córce zakwitała różycka w ogro, gdzie matce zapliśniała, kapuścina w kłodzie, gdzie matce zapliśniała, kapuścina w kłodzie.